jak splaszane konie. Wszetki tużby, wszetki włonie. Nasza łaska leci.